Chili when you moro me pimo chili. Na chibili duj. We pim jo atieke de tuoro. Ode chago ponyo gi. Ode miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hao chakwa yu keme. Nyo yeme pimo jo atie. Dan wan kao tamu wuna ber miro chakwa pimo wumremu wa. Nyo yu ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dankie. Why wanna majil? Wanna go yo come in a melo, go down the hatale, make it when you moro me pimo chili.

Mono jawuri yo kion adok do adoka anenu binam yo biro wo wilo kobi.